0: powodów tej decyzji CEO potęguje niepewność wśród polskich władz. Reakcje na ten krok pozostają na razie nieznane. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski pozostaje nieuchwytny, a jego aktualne miejsce pobytu jest nieznane. Premier Węgier Peter Magyar w czwartek potwierdził, że również nie dysponuje informacjami na temat polityka prawa i sprawiedliwości. Sprawa Romanowskiego wciąż budzi wątpliwości i pytania. Senator Roger Wicker, przewodniczący Senackiej Komisji Sił Zbrojnych, prowadzi rozmowy z Pentagonem w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Wyraził niezadowolenie z dotychczasowych wyjaśnień, które otrzymał na ten temat. Senator podkreślił, że sprawa wymaga dalszego zbadania i oczekuje na bardziej szczegółowe informacje. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Paweł Kukiz zapowiedział, że jeśli nie znajdzie partnera do współpracy w realizacji swoich postulatów reformacyjnych, rozważy wycofanie się z polityki. W studiu Parlament stwierdził, że nie ma możliwości stworzenia własnych list wyborczych i jedyną opcją pozostaje współpraca z partią, która będzie gotowa na zmiany. Kukiz wymienił kluczowe postulaty, takie jak zmiana ordynacji wyborczej i wprowadzenie pakietu ustaw antykorupcyjnych. Podkreślił, że rozmawia z politykami różnych formacji, w tym z premierem Mateuszem Morawieckim. Jeśli nie znajdzie wsparcia, zasugerował, że może odejść z polityki. Elon Musk odwiedził Pekin, towarzysząc prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi oraz grupie amerykańskich przedsiębiorców, w tym Timowi Cookowi z Apple i Jensenowi Huangowi z Nvidia. W trakcie wizyty Musk przyciągnął uwagę mediów, pozując do zdjęć i strojąc miny, co uchwycono na nagraniach. Jego syn również był obecny w Chinach, widziano go podczas wydarzeń towarzyszących szczytowi. Mimo rosnącej konkurencji ze strony lokalnych producentów, Tesla i jej założyciel cieszą się w Chinach dużym prestiżem. CEO wynika z pokrywania się ich działalności z priorytetami technologicznymi Pekinu. W ubiegłym roku Tesla sprzedała na chińskim rynku około 626 tysięcy samochodów, stając się piątym największym producentem pojazdów elektrycznych w kraju. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do godziny 20 na drodze DK78 w województwie świętokrzyskim na odcinku między Jędrzejowem a Prząsławem trwają krótkie roboty drogowe z zajęciem prawego pasa ruchu. Do jutra do 21 na autostradzie A1 w województwie śląskim na odcinku od węzła Zabrze Północ do węzła Bytom w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Również do soboty do 19 na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do węzła Gliwice Wschód w tym samym kierunku kierowcy napotykają podobne zwężenie. Do jutra do 23 na drodze DK5 w województwie dolnośląskim w Kostomłotach występują utrudnienia na lokalnym odcinku. Do soboty do 16 na autostradzie A4 w województwie małopolskim na węźle w Bochni wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do poniedziałku do 8 rano na drodze DK50 w województwie mazowieckim na moście nad rzeką Bóg prowadzone są roboty na pasie w kierunku Łochowa. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W piątek, 15 maja, w Polsce przewiduje się deszczową aurę z dużym i całkowitym zachmurzeniem oraz słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu, sięgającymi od 5 do 15 litrów na metr kwadratowy. W regionach południowych, wschodnich i centralnych możliwe są burze, podczas których wiatr w porywach osiągnie prędkość od 70 do 90 km na godzinę. Temperatury będą się wahać od 12 do 13 stopni Celsjusza na Pomorzu, do maksymalnie 21 stopni na wschodzie kraju. Wilgotność powietrza wyniesie od 50 do 90%, a warunki biometeo będą niekorzystne w większości regionów. W Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu przewidywane są przelotne opady deszczu oraz wzrastające ciśnienie atmosferyczne. W partii Prawo i Sprawiedliwość panuje znużenie i stagnacja, a członkowie partii obawiają się o wynik nadchodzących wyborów. Zwycięstwo w zeszłorocznych wyborach prezydenckich miało dać impuls do powrotu do władzy, jednak nastroje w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego są obecnie pesymistyczne. Posłowie przyznają, że nie wiedzą, w którym kierunku zmierza partia, a lista konfliktów, zarówno personalnych, jak i merytorycznych, wciąż się wydłuża. W obliczu tych trudności PiS stara się ustalić swoją dalszą strategię. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń, wskazując na możliwość wystąpienia burz i intensywnych opadów deszczu w Polsce od piątku do poniedziałku. Ostrzeżenia przed burzami mogą dotyczyć wielu województw, w tym pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. W sobotę i niedzielę także przewiduje się wystąpienie burz oraz intensywnych opadów deszczu, a w poniedziałek ostrzeżenia mogą obowiązywać w warmińsko-mazurskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej, ponieważ prognozowane zjawiska mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. W pobliżu miasta Białgorod na zachodzie Rosji doszło do incydentu, w którym rosyjski myśliwiec zrzucił bombę na własne terytorium. Pocisk trafił w tory kolejowe, co spowodowało wykolejenie się jednego z wagonów pociągu, w którym podróżowało kilkunastu pasażerów. W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Niewybuch został usunięty przez saperów i przewieziony na poligon w celu neutralizacji. Źródła wskazują, że bomba była radziecką bombą burzącą FAB-500 o masie 500 kg. Xi Jinping ostrzegł, że przy nieodpowiednim podejściu w sprawie Tajwanu, Chiny i Stany Zjednoczone mogą wejść w konflikt. Chiński przywódca uznał kwestię Tajwanu za kluczową w relacjach między oboma państwami. W odpowiedzi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio podkreślił, że Stany Zjednoczone nie zmieniły swojego stanowiska wobec Tajwanu i ostrzegł przed próbą siłowego przejęcia wyspy jako okropnym błędem. Rzeczniczka rządu Tajwanu stwierdziła, że zagrożenie ze strony Chińskiej Republiki Ludowej jest głównym źródłem niestabilności w regionie. To były wiadomości Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe odbył rozmowy z przedstawicielami komunistycznych władz Kuby. To pierwsza wizyta szefa amerykańskiego wywiadu na wyspie od czasów rewolucji komunistycznej. Spotkanie ma istotne znaczenie dla relacji między Stanami Zjednoczonymi a Kubą, które były napięte przez wiele lat. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Premier Wielkiej Brytanii wprowadza zmiany w gabinecie po dymisji jednego z ministrów, który publicznie zakwestionował jego przywództwo. Zmiana następuje w kontekście rosnących trudności politycznych partii pracy. Premier wytypował już następcę dymisjonowanego ministra. Dalsze kroki w tej sprawie będą obserwowane w kontekście sytuacji w partii. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił dokonanie pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej przez Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia, które zmienia wzory aktów małżeństwa dla takich par. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił znaczenie tego kroku, wskazując na spełnienie dwóch wyroków sądowych, zarówno polskiego, jak i zagranicznego. Czarzasty zaznaczył, że to sukces, który daje możliwość szczęścia ludziom, a także wyraził poparcie dla postulatu adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Senator Jacek Włosowicz skrytykował zachowanie posła Zbigniewa Ziobry, twierdząc, że nie ma ono nic wspólnego z honorem. Włosowicz, usunięty niedawno z Prawa i Sprawiedliwości, ocenił rządy tej partii jako mieszane, wskazując na niepowodzenia w reformie wymiaru sprawiedliwości. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, odpowiedział, że Włosowicz nie powinien oceniać innych, gdyż sam korzystał z pracy partii. Dodał, że senator próbuje budować swoją karierę na krytyce PiS, co uznał za obrzydliwe. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia o imieniu Batyr podczas wizyty w Rumunii, w ośrodku Liberty Sanctuary, który ratuje pokrzywdzone zwierzęta. Imię niedźwiedzia nawiązuje do pseudonimu prezydenta, pod którym opublikował książkę o gangsterze. Do niedźwiedzia Batyra dołączył Yuki, pies ze schroniska, który mieszka w Pałacu Prezydenckim. Na razie prezydent nie skomentował adopcji, a szczegóły dotyczące wieku niedźwiedzia oraz jego historii nie zostały ujawnione. Do ośrodka ma trafić również maskotka Misia Wojtka. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Stanów Zjednoczonych skomentował w czwartek wypowiedź chińskiego przywódcy o rzekomej słabnącej pozycji Ameryki. Donald Trump stwierdził, że Xi Jinping odnosił się do czasów rządów poprzedniej administracji Białego Domu. W ten sposób Trump wyjaśnił kontekst słów chińskiego lidera. Czeska policja zatrzymała 35-letniego mężczyznę w związku z kradzieżą czaszki święta Zdzisławy z Lemberka z Bazyliki w Jabłonnem. Funkcjonariusze uzyskali informacje o miejscu, w którym znajduje się relikwia, zanim podejrzany zdążył zrealizować swój plan. Wartość historyczna tej relikwii jest nie do oszacowania, a czaszka była przechowywana w relikwiarzu w Bazylice Święta Wawrzyńca i Święta Zdzisławy. Policja zapowiada przekazanie dodatkowych informacji w przyszłości. Prokuratura przygotowała wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczęcie procedury uzależnione jest od decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącej zażalenia na tymczasowy areszt. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zaznaczył, że w przypadku pozytywnego postanowienia sądu możliwe będzie rozpoczęcie międzynarodowej procedury ekstradycyjnej. Ziobrze postawiono 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Oligarchowie z czasów rządów Viktora Orbana będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom, co może prowadzić do sprzedaży ich firm lub bankructwa. Zoltán Varga, węgierski biznesmen i właściciel niezależnych mediów, przewiduje, że niektórzy z nich mogą być zmuszeni do opuszczenia kraju. Varga, który był jednym z głównych krytyków Orbana, podkreśla, że obecna sytuacja będzie dla tych oligarchów upokarzająca. W piątek, 15 maja, Polska będzie pod wpływem strefy opadów deszczu, która przemieszczać się będzie od Dolnego Śląska w kierunku Pomorza. W ciągu dnia prognozowane są słabe i umiarkowane opady deszczu rzędu 5 do 15 litrów na metr kwadratowy, a w niektórych regionach pojawią się także burze. Maksymalne temperatury wyniosą od 12 do 21 stopni Celsjusza, a wiatr w czasie burz może osiągnąć prędkość do 90 km na godzinę. Warunki biometeo będą przeważnie niekorzystne, z wyjątkiem krańców wschodnich i zachodnich, gdzie będą one neutralne. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Zielonej Górze 15 maja 2026 roku prognozowane są lekkie wiatry oraz wysoka temperatura odczuwalna. Zachmurzenie ma być nieznaczne, CO sprzyjać będzie przyjemnym warunkom atmosferycznym. Nie przewiduje się opadów deszczu, więc można planować aktywności na świeżym powietrzu. Warto jednak pamiętać o odpowiednim ubiorze, aby cieszyć się dniem na zewnątrz. W województwie warmińsko-mazurskim prognozowane są zmienne warunki atmosferyczne. W ciągu dnia możliwe są opady deszczu, a także chłodne powietrze, CO sugeruje, że warto zabrać ze sobą parasol oraz ciepłe okrycie. Mieszkańcy powinni być przygotowani na zmiany w pogodzie. Iga Świątek odpadła w półfinale turnieju rangi wygrana 1000 w Rzymie, przegrywając z Ukrainką Eleną Switoliną wynikiem 4-6, 6-2, 2-6. Mimo tej porażki, polska tenisistka zachowa trzecie miejsce w światowym rankingu. Świtolina w finale zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff, która pokonała Rumunkę Sorane Cirstea w drugim półfinale. Spotkanie Świątek i Świtoliną było siódmym pojedynkiem między tymi zawodniczkami, w którym Ukrainka odniosła trzecie zwycięstwo. W Chrościnie w województwie dolnośląskim trwa akcja gaśnicza pożaru hali magazynowej o powierzchni 50 na 50 metrów, która wybuchła w nocy z czwartku na piątek. Konieczna była ewakuacja budynku, jednak nie podano, ile osób zostało ewakuowanych, a nikt nie odniósł obrażeń. W działaniach bierze udział ponad 40 zastępów straży pożarnej, które prowadzą akcję gaśniczą z zewnątrz. Strażacy informują, że operacja może potrwać kilka godzin. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Romanowski, poszukiwany przez prokuraturę, opublikował nagranie w serwisie X, w którym krytykował obecną koalicję rządzącą i zapowiedział dalsze działania przeciwko niej. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska po kontrowersyjnej imprezie Techno Circo Loco, która wywołała falę krytyki dotyczącej wpływu hałasu na zabytkowe budynki i pobliski rezerwat przyrody. W wieku 80 lat zmarł Krzysztof Piesiewicz, prawnik, scenarzysta filmowy i polityk, o czym poinformowała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 20 na drodze krajowej 78 w województwie świętokrzyskim, na odcinku między Jędrzejowem a Prząsławem, trwają krótkie roboty drogowe. Kierowcy jadący tamtędy muszą liczyć się z zajęciem prawego pasa ruchu podczas czyszczenia wpustów i dylatacji. Do 21 na autostradzie A1 w województwie śląskim, na odcinku od wjazdu Zabrze Północ do wjazdu Bytom w kierunku Łodzi, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle, do jutra do 19 na odcinku od wjazdu Gliwice-Sośnica do wjazdu Gliwice-Wschód w tym samym kierunku, obowiązuje podobne ograniczenie szerokości drogi. Do 23 na drodze krajowej 5 w województwie dolnośląskim, w Kostomłotach, kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku lokalnym. Do jutra do 16 na autostradzie A4 w województwie małopolskim, przy węźle Bochnia, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do poniedziałku do 8 rano na drodze krajowej 50 w województwie mazowieckim, na moście nad Bugiem, prowadzone są roboty na pasie w kierunku Łochowa. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Sekretarz Obrony Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o niewysyłaniu wojsk na rutynową misję do Polski. Ta decyzja może być częścią szerszego planu dotyczącego redukcji amerykańskich sił w Europie. Światowe media analizują przyczyny tej zmiany, wskazując na możliwe konsekwencje dla bezpieczeństwa w regionie. W najbliższych dniach można spodziewać się dalszych informacji na ten temat. Szef Pentagonu podjął decyzję o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. CO wpisuje się w szersze działania mające na celu redukcję liczby sił amerykańskich w Europie. Mimo zapewnień polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce pozostanie na dotychczasowym poziomie, w Stanach Zjednoczonych pojawiają się sygnały frustracji wobec europejskich sojuszników. Decyzja ta wywołała konsternację wśród amerykańskich polityków, a przewodniczący Senackiej Komisji Sił Zbrojnych Stany Zjednoczone zapowiedział, że będzie domagał się wyjaśnień od Pentagonu. Dotychczas Pentagon nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów tej decyzji. Zgodnie z polskim prawem, rower elektryczny dla dziecka musi spełniać określone normy, aby być traktowanym jako zwykły rower. Dzieci poniżej 10 roku życia mogą jeździć tylko pod opieką dorosłego, natomiast od 10 roku życia wymagane jest posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy. Od 3 czerwca 2026 roku dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia będą zobowiązane do noszenia kasku ochronnego podczas jazdy. Niezastosowanie się do przepisów może skutkować wysokimi mandatami, które mogą sięgać kilku tysięcy złotych, zwłaszcza w przypadku zakwalifikowania roweru jako motoroweru. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja ta jest częścią szerszego planu, który ma umożliwić wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej zapewnił, że liczba amerykańskich wojsk w Polsce, wynosząca około 10000, nie uległa zmianie. Rzecznik Pentagonu odmówił komentarza, a Kongres nie został jeszcze poinformowany o tej decyzji. W czwartek, 14 maja, w losowaniu lotto nikt nie trafił wszystkich 6 liczb. CO spowodowało wzrost kumulacji do 3 milionów złotych. Wylosowane liczby to 9, 15, 17, 24, 42 i 44. W tym losowaniu odnotowano 43 wygrane 5 stopnia. Każda o wartości 6076 zł i 80 groszy. Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 22. W Lotto Plus również nie odnotowano głównej wygranej, jednak padło 50 wygranych 5 stopnia, każda o wartości 3500 zł. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje 3 pokoleń.
0: This is DHT Radio.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w Górsku na DK80 w województwie kujawsko-pomorskim trwają prace przy budowie przejścia dla pieszych. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami ruchu w tym miejscu. Od 8 rano do 18 na 4 między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów w województwie podkarpackim ekipy malują oznakowanie poziome. Wraz z postępem prac blokowany jest prawy pas w kierunku Rzeszowa. Do 18 na DK55 między Malborkiem a Sztumem w województwie pomorskim występują utrudnienia na całym odcinku. Kierowcy napotkają tam ograniczenia prędkości i możliwe opóźnienia. Do 21 w Słubicach na DK29 w województwie lubuskim trwają prace na odcinku miejskim. Ruch odbywa się z ograniczeniami, co spowalnia przejazd. Do 23 w Kostomłotach na DK5 w województwie dolnośląskim występują utrudnienia na odcinku lokalnym. Kierowcy powinni przygotować się na zwężenie pasa i wolniejszą jazdę. Od 7 rano do jutra do 7 na 1 między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Zabrze-Zachód w województwie śląskim utrzymuje się zwężenie jezdni w kierunku Łodzi. To powoduje znaczne ograniczenia przepustowości. Do jutra do 16 na węźle w Bochni na A4 w województwie małopolskim obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Kierowcy muszą zwolnić w tym rejonie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Nie ma pewności, że Polska straci 4000 amerykańskich żołnierzy, ponieważ bardziej prawdopodobny jest scenariusz ich chwilowego zmniejszenia. W Waszyngtonie pojawiły się informacje, że żołnierze nie przylecą bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, ale mogą zostać przerzuceni z Niemiec, gdzie planowana jest redukcja amerykańskiego kontyngentu. W praktyce pozwoliłoby to utrzymać w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy. Przewodniczący Senackiej Komisji Sił Zbrojnych oczekuje wyjaśnień od Pentagonu w sprawie rzekomej decyzji o odwołaniu rotacyjnego przemieszczenia wojsk. Dyplomaci państw ze wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego również interesują się tą sprawą i czekają na dalsze informacje. Liczba ofiar śmiertelnych po ostatnich zmasowanych atakach Rosji na Kijów wzrosła do 24, w tym trojga dzieci. W związku z tym Kijów ogłosił 15 maja Dniem Żałoby Narodowej, a mer miasta Witalij Kliczko poinformował o opuszczeniu flag na budynkach państwowych do połowy masztu. W miejscu, gdzie zginęło jedno z dzieci, mieszkańcy złożyli pluszaki, żelki, bez i znicze. Z kolei w wyniku ataku ukraińskiego drona na obwód riazański w Rosji zginęły 3 osoby, a 12 zostało rannych, CEO potwierdził gubernator tego obwodu. Atak ten uszkodził także piętrowy budynek mieszkalny w Riazaniu. Tragedia miała miejsce w Bytomiu, gdzie 31-letni mężczyzna zginął na miejscu, wjeżdżając hulajnogą elektryczną pod jadący tramwaj. Incydent wydarzył się przy ulicy Leśnej. CEO zmusiło śląską policję do ogłoszenia czarnego alertu drogowego. Ruch tramwajowy był czasowo wstrzymany w wyniku tego wypadku. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach. Użytkownicy hulajnóg elektrycznych są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego, w tym korzystania z wyznaczonych ścieżek rowerowych. Obywatel Federacji Rosyjskiej, mający status wora w zakonie, został zatrzymany przez polskie służby na terenie województwa mazowieckiego pod koniec kwietnia. Mężczyzna, który został koronowany w 1982 roku, mógł nadzorować działalność przestępczej grupy, w tym organizację przestępstw oraz podział środków finansowych z działalności nielegalnej. Wobec zatrzymanego wydano zieloną notę Interpolu. CEO wskazuje na jego potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Po decyzji sądu 79-latek został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu potwierdzenia jego tożsamości, co jest niezbędne do przeprowadzenia procedury deportacyjnej. Rozmowy przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych w Pekinie doprowadziły do szeregu nowych uzgodnień dotyczących relacji dwustronnych, handlu oraz sytuacji międzynarodowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że obie strony zgodziły się, iż Iran nie może posiadać broni jądrowej. Dodatkowo, Trump poinformował, że Xi Jinping zaoferował pomoc w zakończeniu konfliktu z Iranem oraz obiecał, że nie wyśle broni do tego kraju. Wspólnie podkreślono również znaczenie utrzymania otwartej cieśniny Ormaz, kluczowego szlaku dla transportu ropy naftowej. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Autoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 12 na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim, na odcinku od węzła Kowal do węzła Kutno Północ, trwają prace przy usuwaniu pojazdu, co powoduje opóźnienia dla kierowców. Od 9 rano do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia, wymiana uszkodzonych barier ochronnych wprowadza ograniczenia prędkości i zwężenia pasa. Również od 8 rano do 18 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim, od węzła Dębica Zachód do węzła Sędziszów w kierunku Rzeszowa, malowanie oznakowania poziomego blokuje prawy pas ruchu wraz z postępem robót. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, na odcinku od węzła Zabrze Północ do węzła Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do węzła Zabrze Zachód w kierunku Łodzi, kierowcy muszą zmierzyć się z podobnym zwężeniem. Do 20 na drodze krajowej nr 78 w województwie świętokrzyskim, między Jędrzejowem a Prząsławem, krótkotrwałe roboty zajmują prawy pas ruchu przy czyszczeniu wpustów i dylatacji. Do 23 na drodze krajowej nr 5 w województwie dolnośląskim, w Kostomłotach, odcinek drogi wprowadza utrudnienia dla przejeżdżających pojazdów. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. You're listening to

0: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Centralne Biuro Antykorupcyjne zarejestrowało rozmowy wiceprezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Pawła O., z ówczesnym ministrem Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, Błażejem Spychalskim. W nagraniach poruszano kwestie załatwiania dla żony rzecznika prezydenta posad w radach nadzorczych spółek. Materiał ten może mieć istotne znaczenie dla toczących się postępowań. CBA prowadzi dalsze działania w tej sprawie. Ponad 200 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo do wykonywania zawodu w Polsce z powodu braku certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. Ta sytuacja już wpływa na funkcjonowanie niektórych placówek medycznych, co rodzi obawy o dostępność opieki zdrowotnej, zwłaszcza na prowincji. Obecne problemy w służbie zdrowia mogą wymagać pilnych działań ze strony władz. 21 z 28 głównych gałęzi rosyjskiego przemysłu zakończyło ubiegły rok z ujemnymi wynikami finansowymi. Wiele przedsiębiorstw osiąga rekordowe straty, co wskazuje na pogłębiający się kryzys w gospodarce. Sytuacja ta prowadzi do stanu, który określa się jako epoka walki o przetrwanie. W obliczu tych trudności dalsze działania rządu w celu wsparcia przemysłu pozostają niejasne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które obejmują 10 województw w Polsce. Prognozowane są intensywne wyładowania atmosferyczne, a także ulewny deszcz, grad oraz bardzo silny wiatr, osiągający prędkość do 85 km na godzinę. Alerty dotyczą województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego. W niektórych powiatach w województwie kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i mazowieckim ostrzeżenia nie obejmują wszystkich obszarów. Mieszkańcy tych regionów powinni zachować szczególną ostrożność. W zakładzie przetwórstwa mięsnego w Chruścinie, w powiecie górowskim w Dolnośląskiem, wybuchł pożar hali magazynowej o wymiarach około 150 na 50 metrów. W wyniku akcji gaśniczej, w której uczestniczy ponad 40 zastępów straży pożarnej, zawaliła się część dachu budynku. Cztery osoby podtruły się dymem, jednak ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Działania strażaków prowadzone są z zewnątrz obiektu ze względu na trudności związane z jego stalową konstrukcją. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
1: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosja rozpoczęła nową ofensywę, wysyłając roje dronów wzdłuż granicy z Białorusią, co zaskoczyło ukraińskie siły obronne. Taktyka ta ma na celu przeciążenie ukraińskiej obrony, która staje się coraz bardziej bezradna w obliczu tych ataków. Dalsze działania Rosji w tym zakresie mogą wpłynąć na sytuację na froncie. Konferencja Impact 26, która odbyła się w Poznaniu w dniach 13 i 14 maja, zgromadziła wielu wybitnych mówców, w tym Justina Trudeau, Donalda Tuska oraz Deren Acemoglu. W wydarzeniu uczestniczyli także goście specjalni, w tym aktor George Clooney, którego obecność zaskoczyła uczestników. Konferencja była okazją do dyskusji na ważne tematy społeczne i gospodarcze. Szczegółowe efekty i wnioski z wydarzenia zostaną przedstawione w nadchodzących dniach. Bożena Borowiec złożyła w piątek ślubowanie w Sejmie, obejmując mandat poselski po tragicznej śmierci Łukasza Litewki. Jej przyjęcie do grona posłów następuje w kontekście wypełnienia wakatu po zmarłym koledze. Dalsze działania nowej posłanki będą związane z realizacją obowiązków w parlamencie. Ukraina zaatakowała w nocy riazańską rafinerię nafty, co spowodowało wybuch potężnego pożaru w jednym z największych zakładów przerabiających ropę w Rosji. Zdjęcia z miejsca zdarzenia ukazują rozległe zniszczenia i ogień. Władze ukraińskie nie podały szczegółowych informacji na temat przeprowadzonych działań. Nie jest znana skala strat ani skutki ataku dla działalności rafinerii. Najnowszy raport amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej wskazuje na rosnące szanse na wystąpienie rekordowo silnego zjawiska znanego jako Super El Niño tej jesieni lub zimy. Już w przyszłym miesiącu temperatura wód Pacyfiku ma przekroczyć próg, który sygnalizuje rozpoczęcie tego zjawiska. Potencjalne skutki Super El Niño mogą być odczuwalne w różnych częściach świata. Władze monitorują sytuację i przygotowują się na możliwe zmiany klimatyczne. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W nocy z piątku na sobotę do Polski wkroczy załamanie pogody związane z niżem genueńskim, które przyniesie intensywne opady deszczu. Szczególnie na południu kraju należy spodziewać się wzrostu poziomu wód w rzekach, co stwarza ryzyko lokalnych podtopień. Władze zalecają zachowanie ostrożności i monitorowanie sytuacji hydrologicznej. Nowa relacja na temat czarnej śmierci, najgorszej pandemii w historii, ujawnia, że wiele informacji na jej temat pozostaje nieznanych. Pandemia ta, która zabiła od kilkudziesięciu do kilkuset milionów ludzi, wciąż skrywa wiele tajemnic. Materiał ma na celu skłonienie do refleksji na temat używania terminu średniowieczny w negatywnym kontekście oraz zaskoczenie osób, które doświadczyły pandemii COVID-19. Badania nad tym okresem historycznym wciąż trwają, co może prowadzić do nowych odkryć. Policja w Warszawie zatrzymała 5 osób w związku z brutalnym pobiciem Ukraińców na Moście Świętokrzyskim. Sprawcy mają od 15 do 18 lat. Funkcjonariusze prowadzą śledztwo, aby ustalić, jaką rolę każdy z zatrzymanych odegrał w tym incydencie. Nieoficjalne informacje wskazują, że jeden z zatrzymanych rozpłakał się podczas aresztowania. Rozpoczyna się studium dla egzorcystów, w którym weźmie udział ksiądz Waldemar Grzyb, egzorcysta i proboszcz parafii w Ulimiu koło Gorzowa Wielkopolskiego. Duchowny zgłosił swoją chęć do biskupa, podkreślając, że po 26 latach pracy warto się douczyć. W rozmowie odniósł się także do osób poszukujących pomocy egzorcysty oraz do rzeczywistego zapotrzebowania na tę formę wsparcia. Reżyser Krzysztof Eł został skazany na 3 lata pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku samochodowego, w którym zginęła 10-letnia dziewczynka. Artysta złożył apelację, nie zgadzając się z wyrokiem, twierdząc, że do wypadku doszło w wyniku nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Sąd podkreślił, że mężczyzna prowadził pojazd z włączonym tempomatem, osiągając prędkość 132 km na godzinę, a także brał leki, które mogły wpływać na jego zdolność do prowadzenia. Rodzina ofiary, która wciąż zmaga się z traumą po stracie córki, podkreśla, że dla nich kara to dożywocie bez ukochanej Hani. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to Hits of Three Generations on DHT. Radio. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że nadchodzące lato będzie bardzo ciepłe, a wręcz gorące, z temperaturami przekraczającymi normę. Prognozy wskazują na utrzymujące się wysokie temperatury przez najbliższe 4 miesiące. Normalne warunki pogodowe mają powrócić dopiero we wrześniu. Prezydent Donald Trump podczas wizyty w Pekinie został przywitany z wielką pompą, jednak jego rozmowy z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem, przyjęły agresywny ton, szczególnie w kontekście Tajwanu. Pekin zignorował kluczową dla Trumpa kwestię, co wzbudziło kontrowersje. Senator Marco Rubio skrytykował tę sytuację, nazywając ją strasznym błędem. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały jeszcze ogłoszone. Awaria głównej magistrali kanalizacyjnej w rosyjskim Engels spowodowała zalanie miasta ściekami, co dotknęło prawie 200 tysięcy mieszkańców, którzy stracili dostęp do wody. W odpowiedzi na kryzys władze ogłosiły stan wyjątkowy. Sytuacja wymaga pilnych działań, aby przywrócić normalne warunki życia w mieście. Na koncie lubelskich struktur Koalicji Obywatelskiej na koniec ubiegłego roku widniał dług przekraczający 200 tysięcy złotych, spowodowany wysokimi kosztami wynajmu biura od spółki powiązanej z właścicielem Dziennika Wschodniego. W środę miała odbyć się ważna sesja zarządu regionu, w której miała uczestniczyć nowa przewodnicząca Marta Wcisło oraz jej wewnętrzna opozycja, jednak nie udało się osiągnąć wymaganego kworum. Sytuacja ta uniemożliwiła podjęcie decyzji dotyczących zarządzania długami. Piłkarz Lamine Yamal podczas świętowania Mistrzostwa Barcelony machał palestyńską flagą, co spotkało się z krytyką ze strony izraelskiego ministra, który stwierdził, że szerzy nienawiść. Na te uwagi zareagował hiszpański premier, wskazując na zaślepienie własną hańbą. Incydent wywołał napięcia między Hiszpanią a Izraelem. Władze obu krajów mogą podjąć dalsze kroki w celu załagodzenia sytuacji. W Radiu DHT kończymy wiadomości. Zostajemy z Wami przy muzyce.
0: You are listening to Hits of Three Generations on D-

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Minister energii ustalił nowe maksymalne ceny paliw w Polsce, które będą obowiązywać od soboty do poniedziałku. Maksymalna cena benzyny 95 wyniesie 6,37 zł za litr, benzyny 98 6,93 zł, a oleju napędowego 6,82 zł. W porównaniu do piątku ceny te są niższe, ponieważ poprzednio litr benzyny 95 kosztował 6,39 zł, a oleju napędowego 6,85 zł. Kolejna aktualizacja maksymalnych cen paliw zostanie ogłoszona w poniedziałek i dotyczyć będzie wtorku. Rząd zapowiada zmiany w systemie wypłat świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy służby więziennej. CEO wywołało oburzenie wśród związkowców. Zmiany mają dotyczyć sposobu ustalania wysokości przyznawanych dodatków, co może prowadzić do obniżenia świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie. Szef Solidarności w służbie więziennej, Andrzej Kołodziejski, podkreśla, że związkowcy czują się oszukani i nie zgadzają się na takie traktowanie. W związku z tym, forsowanie tych rozwiązań przez rząd może doprowadzić do przywrócenia protestu. Funkcjonariusze są obecnie w trakcie negocjacji z ministerstwami. Dwójka 18-latków została zatrzymana przez gliwicką policję po tym, jak zwabiła rówieśnika do lasu pod pretekstem odebrania prezentu urodzinowego. W trakcie spotkania młody mężczyzna został pobity, poniżany i okradziony z e-papierosa, a całe zdarzenie zostało nagrane telefonem. Sprawcy grozili ofierze upublicznieniem nagrania oraz rozesłaniem go do jego znajomych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty rozboju, za co grozi im kara do 15 lat więzienia, a po przesłuchaniu zostali objęci dozorem policji. Pięciu obywateli Polski w wieku od 15 do 18 lat zostało zatrzymanych w związku z brutalnym pobiciem trojga nastolatków z Ukrainy, do którego doszło na Moście Świętokrzyskim w Warszawie kilka dni temu. Jeden z pokrzywdzonych trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że prowadzone są dalsze czynności procesowe w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenia roli każdego ze sprawców. Dokumentacja procesowa zostanie przekazana do prokuratury. Policja zaznaczyła, że dotychczasowe ustalenia nie wskazują na podłoże narodowościowe napaści. W Demokratycznej Republice Konga wybuchła nowa epidemia wirusa Ebola, w wyniku której odnotowano dotąd 65 zgonów, w tym 4 przypadki potwierdzone laboratoryjnie. Obecność wirusa stwierdzono na terenach silnie zurbanizowanych, co budzi poważne obawy o szybkie rozprzestrzenienie się choroby. Afrykański Ośrodek Kontroli i Zapobiegania Chorobom monitoruje sytuację i informuje o podejrzeniu wystąpienia 246 przypadków zakażeń. W związku z zagrożeniem zwołano pilne spotkanie wysokiego szczebla w celu koordynacji działań prewencyjnych. Sytuacja dotyczy głównie stref zdrowotnych Mongwalu i Rwampara oraz pobliskiej stolicy prowincji Ituri, Buni. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
1: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Władimir Putin planuje wizytę w Pekinie na dzień 20 maja. CEO potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jeśli data się potwierdzi, prezydent Rosji spotka się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem kilka dni po wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Jest to pierwszy przypadek w historii, gdy Chiny gościć będą w tym samym miesiącu przywódców obu tych krajów w ramach bilateralnych wizyt. Wizyta Putina ma trwać jeden dzień i nie będzie miała tak bogatego programu jak pobyt Trumpa. Pekin stara się w ten sposób utrzymać dobre relacje zarówno z Waszyngtonem, jak i Moskwą. Sejm przyjął ustawę anty-SLAPP, która ma na celu ochronę uczestników debaty publicznej przed nieuzasadnionymi pozwami. Ustawa przewiduje możliwość nałożenia wysokiej grzywny na autorów takich działań. Celem wprowadzenia regulacji jest zapobieganie uciszaniu niewygodnych tematów w dyskursie publicznym. Dalsze kroki w jej wdrażaniu będą teraz zależały od procedur legislacyjnych. Program Społecznik, zainicjowany przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 roku, wspiera lokalnych liderów, wolontariuszy oraz organizacje pozarządowe, realizując około 6 tysięcy inicjatyw w regionie. W roku 2026 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił Rokiem Wolontariatu, co ma na celu podkreślenie znaczenia wolontariatu i oddanie szacunku osobom, które angażują się w pomoc innym. Działania będą skupiać się na edukacji w zakresie profilaktyki pogryzień oraz zrozumienia zwierząt towarzyszących ludziom. Program ten stanowi kluczowy element w budowaniu więzi społecznych i wzmacnianiu aktywności obywatelskiej w regionie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował wybór nowej Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm, podkreślając, że nie czas na żale w obliczu poważnych problemów. Mimo obecności Łukasza Piebiaka w odnawianej Krajowej Radzie Sądownictwa, wyraził nadzieję na pozytywne zmiany. Żurek zwrócił uwagę na potrzebę działania w trudnych czasach. Europa znajduje się w geopolitycznym klinczu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, co jest dodatkowo potęgowane przez wojnę w Ukrainie. Ivan Krastev podkreśla, że kończy się era naiwnej globalizacji, a transatlantycka wspólnota polityczna przestała istnieć. Zdolność Europy do działania w świecie permanentnego kryzysu będzie kluczowa dla jej przyszłości. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wizyta amerykańskich liderów biznesu w Chinach oraz wyróżnienie dla byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego w Aquisgranie miały miejsce w tym samym czasie. CEO wskazuje na rosnące napięcia między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Europa obawia się, że może stać się narzędziem w rękach innych mocarstw. CEO ograniczy jej zdolność do bycia liderem w nowych technologiach i w walce ze zmianami klimatycznymi. Dodatkowo, kontynent może mieć trudności z finansowaniem swojego modelu społecznego. Sytuacja ta stawia Europę przed poważnymi wyzwaniami o znaczeniu egzystencjalnym. Polska zapewnia, że sytuacja związana z obecnością wojsk amerykańskich na jej terytorium jest stabilna, mimo niespodziewanej decyzji ze strony Stanów Zjednoczonych. Otrzymano zapewnienie, że nieplanowane jest systematyczne ograniczanie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Polska, jako lojalny sojusznik, przeznacza prawie 5% swojego produktu krajowego brutto na obronność i utrzymuje stały kontakt z amerykańskimi władzami. Minister podkreślił, że prace są prowadzone nad zwiększeniem liczebności oraz możliwości operacyjnych wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. W Katowicach doszło do potrącenia 33-letniej kobiety, która przechodziła przez autostradę A4. Badania wykazały, że miała ona ponad 2 promile alkoholu we krwi. Kobieta została przewieziona do szpitala, a policja wszczęła postępowanie w sprawie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rzecznik Narodowego Banku Polskiego potwierdził, że wnioski dotyczące powołania 4 członków zarządu zostały zwrócone do Kancelarii Prezydenta bez kontrasygnaty premiera Donalda Tuska. Oznacza to, że premier odmówił podpisania tych wniosków. Informacje te zostały wcześniej opublikowane przez Onet. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały na razie ujawnione. Rząd zapowiada zmiany w systemie wypłat świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy służby więziennej. CEO wywołało oburzenie związkowców. Nowe zasady ustalania wysokości dodatków mogą prowadzić do obniżenia świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie. Szef Solidarności w tej służbie, Andrzej Kołodziejski, podkreśla, że zmiany są niezgodne z wcześniejszym porozumieniem osiągniętym po proteście. Funkcjonariusze rozważają przywrócenie protestu w przypadku forsowania tych rozwiązań przez rząd. Negocjacje z ministerstwami wciąż trwają. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, na odcinku Bielany Wrocławskie, Wrocław Wschód w kierunku Katowic, trwają awaryjne prace przy wpustach ulicznych przy pasie rozdzielającym. Również do 23 na drodze krajowej nr 5 w Kostomłotach kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku lokalnym. Do 17 na autostradzie A4 w województwie śląskim, między węzłem Łany a węzłem Gliwice-Sośnica w kierunku Katowic, obowiązują lokalne zwężenia jezdni. Równolegle do 19 na autostradzie A1 między za północ a za zachód w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie pasa ruchu. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachód w kierunku Wrocławia, postępują prace przy wymianie barier ochronnych, co powoduje ograniczenia prędkości i ruch wahadłowy. Do 18 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów w kierunku Rzeszowa, malowanie oznakowania poziomego blokuje prawy pas ruchu wraz z postępem robót. Do 20 na drodze krajowej nr 78 w województwie świętokrzyskim, na odcinku Jędrzejów-Prząsław, krótkotrwałe roboty zajmują prawy pas przy czyszczeniu wpustów i dylatacji. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe prezydenta Polski Karola Nawrockiego, z którego wynika, że dysponuje on dwoma mieszkaniami, oszczędnościami w wysokości 339 tysięcy złotych oraz kredytem hipotecznym do spłaty w wysokości niemal 200 tysięcy złotych. Oświadczenie wskazuje również, że w ubiegłym roku prezydent był beneficjentem programu Rodzina 800+, uzyskując dochód w wysokości 19 200 zł. Prezydent nie posiada żadnych papierów wartościowych ani środków w obcej walucie. To nie pierwsze oświadczenie majątkowe Nawrockiego, który wcześniej deklarował posiadanie innych aktywów. Publikacja dokumentu spotkała się z kontrowersjami, szczególnie w kontekście wcześniejszych deklaracji dotyczących liczby mieszkań. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas powrotu z wizyty w Chinach potwierdził, że nie zobowiązał się do obrony Tajwanu, mimo zapytania ze strony prezydenta Chin Xi Jinpinga. Trump dodał, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie sprzedaży broni Tajwanowi. Rozmowy z 11 obejmowały również temat denuklearyzacji oraz możliwej współpracy w redukcji arsenałów nuklearnych, w tym z Rosją. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że wkrótce podejmie decyzje dotyczące ewentualnego zniesienia sankcji wobec Iranu oraz sprzedaży broni dla Tajwanu. Robert Lewandowski jest bliski ogłoszenia swojego odejścia z FC Barcelony po 4 latach pełnych sukcesów. Klub złożył mu propozycję przedłużenia kontraktu, jednak na zupełnie innych warunkach, wymagających zaakceptowania roli zmiennika i znacznej obniżki zarobków. Lewandowski, mając na uwadze swój wiek, jest gotów na taką zmianę, ale pragnie mieć pewność, że jego obecność w zespole będzie miała realne znaczenie. W przypadku rozstania z Barceloną, jego przyszłość może być związana z ofertami z Chicago Fire lub Al Hilal, gdzie mógłby zarobić nawet 90 milionów euro w ciągu 3 sezonów. Ostateczna decyzja Lewandowskiego będzie zależała od rozmowy z trenerem Hansim Flickiem. Granica polsko-białoruska jest w 100% skuteczna, a strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską, poinformował komendant główny Straży Granicznej generał Dyf Robert Beigen. W bieżącym roku zatrzymano 70 przemytników, z czego 42 zostało aresztowanych. W tym kontekście premier Donald Tusk zaznaczył, że modernizacja bariery granicznej oraz lepsze wyszkolenie funkcjonariuszy Straży Granicznej przyczyniły się do poprawy sytuacji. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią. Premier Donald Tusk potwierdził, że w związku z ewentualnymi redukcjami wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce otrzymał zapewnienie od szefa dowództwa europejskiego, że decyzje te mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo kraju. Tusk wygłosił te oświadczenia podczas wizyty w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym Straży Granicznej w Otwocku, gdzie także poinformował o braku nielegalnych prób przekroczenia wschodniej granicy w pierwszych 3 miesiącach roku. Dodał, że w 2023 roku granicę z Białorusią nielegalnie przekroczyło 12 tysięcy osób, a rząd zainwestował prawie 3 miliardy złotych w uszczelnienie granicy. Premier podziękował funkcjonariuszom Straży Granicznej za ich pracę w trudnych warunkach. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. Zakończyła się obława na domniemanego sprawcę strzelaniny w Lubinie, który zastrzelił się podczas policyjnej interwencji. Do zdarzenia doszło dziś rano na terenie Wielkopolski, gdzie policja otrzymała zgłoszenie o nieznanym mężczyźnie w ogólnodostępnej altanie. Gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej. Policjanci potwierdzili, że był to poszukiwany 21-latek związany z incydentem, w którym zginęło dwóch mężczyzn, a jeden został ranny. Sprawa jest obecnie objęta śledztwem prokuratorskim. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, która planuje zaangażować Białoruś w działania wojenne oraz rozważa atak na jedno z państw Sojuszu Północnoatlantyckim z terytorium Białorusi. Kijów dysponuje szczegółowymi informacjami na temat rozmów między Moskwą a Mińskiem, które dotyczą zarówno wsparcia logistycznego, jak i militarnego. Rosja analizuje dwa główne kierunki działań: atak na Ukrainę oraz potencjalne uderzenie na państwo członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ukraińskie służby wywiadowcze monitorują sytuację i przewidują możliwe ruchy przeciwnika. Zełenski nie ujawnił jednak, które państwo Sojusz Północnoatlantycki może być zagrożone ani jakie szczegółowe działania są planowane. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027, który pozwala uczniom i rodzicom na planowanie ferii zimowych oraz przerw świątecznych. Ferie zimowe zostaną podzielone na trzy tury, które odbędą się od 18 do 31 stycznia, od 1 do 14 lutego oraz od 15 do 28 lutego 2027 roku, w zależności od województwa. Przerwa zimowa na Boże Narodzenie zaplanowana jest od 23 do 31 grudnia 2026 roku, a przerwa wiosenna na Wielkanoc od 25 do 30 marca 2027 roku. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zaplanowano na 25 czerwca 2027 roku, a wakacje będą trwały od 26 czerwca do 31 sierpnia 2027 roku. Terminy egzaminów ósmoklasisty, maturalnych oraz zawodowych zostaną ogłoszone do 20 sierpnia 2026 roku. Czeska policja odzyskała czaszkę święta Zdzisławy z Lemberku, skradzioną z bazyliki w Jabłonnem. Złodziej, 35-letni mężczyzna, zalał relikwię betonem i chciał wrzucić ją do rzeki. Po zatrzymaniu przyznał się do kradzieży, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele i planował jej prywatne pochowanie. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia za kradzież oraz uszkodzenie mienia. Policja prowadzi dalsze postępowanie w tej sprawie. W piątek w pobliżu stacji Dębica Wschodnia w województwie podkarpackim doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego pociąg Intercity jadący z Przemyśla do Poznania śmiertelnie potrącił jedną osobę. Ruch pociągów został wstrzymany w obu kierunkach, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. PKP Intercity poinformowało, że kilka pociągów będzie kursowało ze znacznym opóźnieniem. Podróżnym umożliwiono przejazd innymi pociągami, które będą honorować ich bilety. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ

0: a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. You're listening to the

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim umorzył postępowanie wyjaśniające wobec nauczycielki z podstawówki w Kielnie, która w grudniu 2025 roku wyrzuciła do kosza plastikowy krzyż, będący rekwizytem stroju na Halloween. Decyzja ta, choć umarzająca, nie jest jeszcze prawomocna, a strony mają prawo do wniesienia zażalenia. Sprawa wywołała duże kontrowersje w Polsce, prowadząc do protestu przed szkołą, w którym uczestniczyli lokalni politycy i mieszkańcy. Ewentualne dalsze kroki będą zależały od tego, czy którakolwiek ze stron zdecyduje się na złożenie zażalenia. Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego, z którego wynika, że dysponuje dwoma mieszkaniami oraz oszczędnościami w wysokości 339 tysięcy złotych. Prezydent posiada również kredyt hipoteczny do spłaty w wysokości niemal 200 tysięcy złotych i był beneficjentem programu Rodzina 800+, z którego uzyskał dochód w wysokości 19 200 zł. W oświadczeniu Nawrocki zadeklarował, że jest właścicielem mieszkania spółdzielczego o powierzchni 57 m kwadratowych oraz współwłaścicielem mieszkania własnościowego o powierzchni 58 m kwadratowych. Oświadczenie majątkowe prezydenta zostało opublikowane w związku z wymogami transparentności. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Marcin Dawidowicz potwierdził, że nie wydał zgody na organizację koncertów w Łazienkach Królewskich i Parku Agrykola. Informacja ta pojawiła się po kontrowersjach związanych z imprezą Serkoloko na dziedzińcu pałacu w Wilanowie, gdzie mieszkańcy skarżyli się na hałas i zniszczenia trawnika. W wyniku tych wydarzeń stołeczny ratusz wycofał prezydencki patronat dla cyklu wydarzeń Let Us Make Them Care, który miał być organizowany przez tę samą agencję. Kierownik marketingu Łazienek Królewskich potwierdziła, że koncerty w tym obszarze się nie odbędą. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas wystąpienia w Wurzburgu wyraził swoje niezadowolenie z aktualnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, stwierdzając, że nie poleciłby swoim dzieciom wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w celu zdobycia wykształcenia i pracy. Jego słowa wskazują na ochłodzenie relacji między Niemcami a Ameryką. CO wywołało poruszenie wśród słuchaczy i komentatorów. Spotkanie zostało zakłócone przez aktywistów klimatycznych, którzy protestowali przeciwko polityce rządu. CO doprowadziło do interwencji ochrony. Merz przyznał, że musi poprawić swoją komunikację, aby lepiej wyjaśniać swoje decyzje i kierunek działań. W Niemczech panuje obecnie niski poziom optymizmu, a społeczeństwo coraz częściej manifestuje swoje niezadowolenie. Donald Trump jest postrzegany jako narzędzie w rękach Władimira Putina w kontekście Ukrainy oraz Benjamina Netanyahu w sprawach dotyczących Iranu, jak wskazuje Christopher Frey, profesor stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Westegallen. Podkreśla on, że największym wyzwaniem dla Polski nie jest Rosja, lecz rosnąca siła Chin. Stany Zjednoczone marnują swoją moc, angażując się w konflikty, które nie powinny być ich wojną, co prowadzi do braku sensu w wielu działaniach politycznych Trumpa. Profesor Frey sugeruje, że konieczne jest zadanie strategicznego pytania o cel wykorzystania amerykańskiej siły. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Niemiecka gospodarka zmaga się z poważnymi problemami, co potwierdzają rząd, naukowcy oraz statystycy. Wzrost inflacji oraz pesymistyczne nastroje społeczne przyczyniają się do wyraźnego spowolnienia gospodarczego. Dodatkowo, indeks giełdowy DAX odnotował spadek, co wskazuje na negatywne tendencje na rynku. Sytuacja wymaga dalszej analizy i działań ze strony władz. Peter Pomerantsew proponuje utworzenie nowego sojuszu po zakończeniu wojny w Ukrainie, z Kijowem jako centralnym punktem przyszłej Europy. Analityk zajmujący się dezinformacją podkreśla, że Polska, Czechy i Estonia będą miały kluczowe znaczenie w nowym geopolitycznym układzie. Pomerantsew zwraca uwagę na to, że to Polska uczy inne kraje, a nie odwrotnie. Rosyjski rząd obniżył prognozę rocznego wzrostu produktu krajowego brutto o 2/3. Mimo to Władimir Putin ogłosił w piątek, że podejmowane działania mające na celu ustabilizowanie gospodarki zaczynają przynosić pozytywne rezultaty. Władze kontynuują pracę nad poprawą sytuacji ekonomicznej kraju. Radna z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Agnieszka Stolarczyk, przypadkowo opublikowała na Facebooku prywatną prośbę skierowaną do marszałka województwa mazowieckiego. W treści prośby prosiła o rozważenie kandydatury swojego męża, mechanika samochodowego, na członka Rady Nadzorczej szpitala. Informacje te podała Gazeta Wyborcza. Nie podano, jakie będą dalsze kroki w tej sprawie. Komitet Ministrów Rady Europy zatwierdził porozumienie dotyczące utworzenia komitetu zarządzającego specjalnym trybunałem do spraw zbrodni agresji przeciwko Ukrainie. W Kiszyniowie przystąpiło do niego 36 państw. Trybunał ma na celu pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców zbrodni związanych z agresją na Ukrainę. Dalsze kroki w realizacji tego planu będą ustalane przez zaangażowane państwa. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W piątek po południu redaktor naczelny Telewizji Republika zgłosił, że policja nielegalnie przeszukała jego mieszkanie. Funkcjonariusze tłumaczyli, że działali w związku z otrzymanym zgłoszeniem pod tym adresem. Wydarzenie wywołało szeroką falę komentarzy wśród polityków, w tym wezwanie do jedności opozycji ze strony prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Policja nie podała szczegółów dotyczących zgłoszenia, które doprowadziło do interwencji. Amerykańskie serwisy wojskowe poinformowały, że brygada z 1. Dywizji Kawalerii z Teksasu, która miała przyjechać do Polski, nie przyjedzie, a część żołnierzy, którzy już są w Polsce, otrzymała rozkaz powrotu do domu. W odpowiedzi na te doniesienia, wicepremier i minister obrony zaprzeczyli, że sytuacja dotyczy Polski, a zastępca ministra obrony stwierdził, że informacja o wycofaniu brygady jest nieprawdziwa. Mimo tych zaprzeczeń, amerykańskie media, w tym Wall Street Journal, potwierdziły wycofanie brygady. Opisano także chaos w administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdzie współpracownicy mieli podejmować działania mające na celu zapobieganie kryzysom. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały określone. Prezydent Donald Trump ogłosił, że wciąż rozważa decyzję dotyczącą sprzedaży broni do Tajwanu. Jego niejednoznaczne wypowiedzi budzą niepokój wśród sympatyków Tajwanu, ponieważ mogą sugerować istotne zmiany w amerykańskiej polityce zagranicznej. Obserwatorzy zwracają uwagę na możliwe konsekwencje, jakie taka decyzja może mieć dla relacji z Chinami. Dalsze kroki w tej sprawie pozostają niejasne. Po spotkaniu z Xi Jinpingiem Donald Trump oświadczył, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie sprzedaży uzbrojenia na Tajwan, której wartość wynosi 14 miliardów dolarów. Chiński przywódca ostrzegł Trumpa przed niewłaściwym podejściem do kwestii Tajwanu. Nie podano szczegółów dotyczących dalszych kroków w tej sprawie. Stołeczna policja poinformowała o przeprowadzonych interwencjach, które Telewizja Republika określa jako atak na stację oraz jej pracowników. Funkcjonariusze zaznaczyli, że niezależnie od charakteru instytucji, ich obowiązkiem jest sprawdzenie każdego sygnału mogącego wpływać na bezpieczeństwo ludzi. W komunikacie nie podano szczegółowych informacji dotyczących działań służb ani ich powodów. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Amerykańska armia zrezygnowała z wysłania pancernej brygady do Polski w ramach redukcji sił zbrojnych w Europie. CO wywołało kontrowersje wśród amerykańskich polityków. Dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanef, określił tę decyzję jako najbardziej sensowną opcję, jednak spotkała się ona z ostrą krytyką, w tym ze strony kongresmana Don Bekone, który uznał to za policzek wymierzony Polsce. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma decyzji ograniczających obecność amerykańskich sił w Polsce, podkreślając, że sojusz polsko-amerykański jest silny. Redukcja sił obejmuje także wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Patryk Budniak, 18-letni żużlowiec Ultrapur Omega Gniezno, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po poważnym wypadku, który miał miejsce podczas meczu ligowego. Jego stan zdrowia poprawia się, a według rzeczniczki szpitala jest przytomny i reaguje na polecenia personelu medycznego. Pojawiło się również czucie w palcach u nóg, CO daje nadzieję na dalszą rehabilitację. Młody zawodnik przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa oraz obu kończyn dolnych i nadal przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. W najbliższych dniach planowane jest przeniesienie go na inny oddział. Na filipińskiej wyspie w prowincji Palawan powstał eksperyment Sensei Island, gdzie władze sprawują bołty sztucznej inteligencji inspirowane historycznymi liderami, takimi jak Winston Churchill czy Mahatma Gandhi. Projekt przyciągnął już ponad 12 tysięcy chętnych do statusu e-rezydentów, a obecnie na wyspie mieszka tylko jeden człowiek, dozorca Mike. Twórca projektu, Dan Thompson, podkreśla, że sztuczna inteligencja ma być wolna od ludzkich wad, co ma zapewnić obiektywność rządzenia. Program rezydencji ma wystartować w 2027 roku. Mimo entuzjazmu, eksperyment budzi kontrowersje i sceptycyzm wśród ekspertów zajmujących się etyką sztucznej inteligencji. Po ponad miesiącu zakończono liczenie głosów oddanych w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Peru. W drugiej turze, która odbędzie się 7 czerwca, zmierzą się konserwatystka Keiko Fujimori oraz lewicowiec Roberto Sanchez. Długotrwały proces liczenia głosów doprowadził do aresztowania wysokiego rangą urzędnika wyborczego oraz postawienia mu zarzutów. W ciągu ostatnich 10 lat w Peru urząd prezydenta pełniło 8 osób. John Travolta otrzymał honorową Złotą Palmę na festiwalu w Cannes, co było dla niego zaskoczeniem. Nagrodę wręczono przed premierowym pokazem jego debiutu reżyserskiego, filmu Propeller on a Way Night Coach. W mediach społecznościowych festiwalu podkreślono, że Travolta znacząco wpłynął na popkulturę i pozostawił po sobie kultowe sceny w historii kina. Film opowiada o młodym miłośniku samolotów, który wyrusza w pełną przygód podróż do Hollywood. Festiwal w Cannes potrwa do 23 maja. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W piątek przedstawiciele Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów wyrazili swoje oburzenie wobec decyzji Departamentu Obrony o odwołaniu wysłania amerykańskich żołnierzy do Polski. Ten niespodziewany krok wzbudził zaskoczenie nawet w kręgach dowództwa Armii Stanów Zjednoczonych. Reakcje polityków sugerują, że decyzja ta może wpłynąć na relacje amerykańsko-polskie w kontekście bezpieczeństwa. W środę odbędzie się spotkanie z generałem Danem Kane-em, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk Stanów Zjednoczonych. Informacje te przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Boryka się ze niejasnościami dotyczącymi obecności żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Spotkanie ma na celu omówienie kluczowych kwestii związanych z współpracą wojskową. Szczegóły dotyczące spotkania nie zostały ujawnione. Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący byłego posła Prawa i Sprawiedliwości Grzegorza Janika, który w maju 2024 roku otrzymał karę 2,5 roku więzienia. Sprawa będzie ponownie rozpatrywana. Decyzja sądu oznacza, że Janik ma szansę na zmianę dotychczasowej kary. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski domaga się wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych w związku z zamieszaniem dotyczącym żołnierzy amerykańskich. Marcin Bosacki podkreślił, że kluczowe jest precyzyjne informowanie sojuszników w takich sprawach. Działania te mają na celu wyjaśnienie wątpliwości i zapewnienie transparentności w relacjach międzynarodowych. W piątek po południu redaktor naczelny Telewizji Republika poinformował, że policja bezprawnie wtargnęła do jego mieszkania i przeprowadziła przeszukanie. Funkcjonariusze tłumaczyli, że działali w odpowiedzi na zgłoszenie dotyczące tego adresu. Interwencja wywołała liczne komentarze wśród polityków różnych opcji, w tym prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który wezwał do jedności opozycji. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji również zabrał głos w tej sprawie. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Today's Hottest Hits. Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Decyzja o redukcji amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce i w Niemczech jest wynikiem sporów prezydenta Donalda Trumpa z sojusznikami dotyczących wojny w Iranie. Amerykańscy urzędnicy wskazują, że prezydent wzywa do zmian w tej kwestii. W związku z tym mogą nastąpić istotne zmiany w rozmieszczeniu wojsk w regionie. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Patryk Budniak, 18-letni żużlowiec Ultrapur Omega Gniezno, został w piątek wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po poważnym wypadku, który miał miejsce podczas meczu ligowego. Stan zdrowia zawodnika poprawia się, jest przytomny, nawiązuje kontakt z personelem medycznym i reaguje na polecenia. Pojawiło się również czucie w palcach u nóg, co daje nadzieję na dalszą rehabilitację. Budniak przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa oraz obu kończyn dolnych i nadal przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale wkrótce ma zostać przeniesiony na inny oddział. Przed nim długa droga do pełnej sprawności oraz kolejne badania neurologiczne. Jan Zieliński, jeden z czołowych polskich tenisistów specjalizujących się w grze podwójnej, przeszedł operację lewego kolana po zerwaniu łąkotki przyśrodkowej. Zabieg, który odbył się bez komplikacji, został uznany za udany, jednak nie wiadomo, kiedy sportowiec wróci na kort. Zieliński poinformował o przebiegu operacji za pośrednictwem mediów społecznościowych, zaznaczając, że rozpoczyna drogę powrotną do zdrowia. Proces rehabilitacji po tej kontuzji może być długotrwały i wymagać znacznej determinacji. Rosyjska armia ma na celowniku budynki administracji rządowej Ukrainy, w tym bunkier prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, co potwierdzają doniesienia ukraińskiego wywiadu. Po naradzie z dowódcami wojskowymi, Zełenski poinformował o dokumentach świadczących o przygotowaniach Kremla do ataków na centra podejmowania decyzji w Ukrainie. Eksperci wskazują, że Rosja nie dysponuje wystarczającymi zdolnościami, by skutecznie zniszczyć bunkry osadzone głęboko pod ziemią, a najpotężniejsze dostępne dla nich pociski mają ograniczoną moc penetracji. W związku z tym, potencjalne ataki na schrony mogą być nieefektywne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń meteorologicznych na nadchodzące dni, wskazując na możliwość wystąpienia burz oraz intensywnych opadów deszczu w Polsce. W sobotę alarmy przed burzami mogą obowiązywać w województwach małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, mazowieckim i podlaskim. Intensywne opady deszczu przewiduje się w południowej części województwa śląskiego oraz na południowym zachodzie województwa małopolskiego. W niedzielę dodatkowe ostrzeżenia mogą pojawić się w tych samych rejonach. W związku z prognozowanymi zjawiskami meteorologicznymi zaleca się ostrożność oraz śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Decyzja Pentagonu o odwołaniu rotacji amerykańskiej brygady pancernej w Polsce wywołała niepokój zarówno w Waszyngtonie, jak i w Warszawie. Daniel Freit, były ambasador Stany Zjednoczone w Polsce, wskazał, że część przedstawicieli administracji Donalda Trumpa uważa tę decyzję za błędną i podejmuje działania w celu jej korekty. Polskie władze przyjęły strategię powściągliwości, podkreślając, że odwołanie rotacji nie wpłynie na ogólną liczebność amerykańskiego kontyngentu w Polsce, który wynosi około 10 tysięcy żołnierzy. W odpowiedzi na tę sytuację wicepremier oraz minister obrony narodowej zapowiedział rozmowy z amerykańskimi dowódcami, mające na celu omówienie dalszych kroków. Policja przeprowadziła interwencję w lokalu, w którym przebywał prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz. W wyniku tej akcji powstało ogromne zamieszanie. Wieczorem funkcjonariusze ujawnili dokumenty związane z interwencją, które wskazują na próbę samobójczą mającą miejsce w jednym z mieszkań w Warszawie. Dalsze szczegóły dotyczące zdarzenia nie zostały podane. 5-letni chłopiec wypadł z okna mieszkania w Kłodzku i został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Zdarzenie miało miejsce w godzinach popołudniowych. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, które zapewniły pomoc dziecku. Obecnie nie są znane szczegóły dotyczące stanu zdrowia chłopca. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret, który umożliwia mieszkańcom nieuznawanego Naddniestrza łatwiejsze uzyskanie rosyjskiego obywatelstwa. Uproszczona procedura została ogłoszona dzisiaj w oficjalnym dokumencie. To działanie może wpłynąć na sytuację w regionie, gdzie wiele osób dąży do zbliżenia z Rosją. Prokuratura Okręgowa w Legnicy postawiła zarzuty 5 osobom w związku z inwigilacją samorządowców w województwie dolnośląskim. Śledztwo zostało wszczęte po doniesieniach medialnych. Szczegóły dotyczące zarzutów oraz tożsamość podejrzanych nie zostały ujawnione. Sprawa jest w toku, a prokuratura kontynuuje zbieranie dowodów. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. 5-letni Alex został odnaleziony po 3 dniach poszukiwań w gęstych lasach Transylwanii, gdzie występują niedźwiedzie brunatne. Chłopiec zniknął, gdy towarzyszył ojcu przy budowie ogrodzenia elektrycznego. W akcję poszukiwawczą zaangażowało się niemal 500 osób, w tym policjanci, strażacy i wolontariusze, którzy przeszukiwali teren o powierzchni 1500 hektarów. Alex został odnaleziony przez załogę wojskowego śmigłowca, a ratownicy dotarli do niego około 40 minut później. Chłopiec, choć wyziębiony i przemoczony, trafił do szpitala, gdzie dochodzi do siebie. Generał Karsten Brewer, inspektor generalny Bandeswehry, ostrzegł, że Rosja może wkrótce wyzwać Sojusz Północnoatlantycki na próbę, co może się zdarzyć w roku 2029. Wypowiedź ta została złożona w rozmowie z Süddeutsche Zeitung. Nie podano jednak szczegółowych informacji na temat potencjalnych działań Rosji ani możliwych odpowiedzi Sojusz Północnoatlantycki. W piątek po południu w powiecie tarnowskim miały miejsce gwałtowne burze, które spowodowały poważne problemy w regionie. Strażacy przeprowadzili 8 interwencji, głównie związanych z uszkodzonymi drzewami oraz zerwanymi sieciami energetycznymi. W Bogoniowicach powalone drzewo uszkodziło zaparkowane samochody. W Trzemesnej doszło do pożaru opuszczonej stodoły, który został szybko ugaszony przez około 20 strażaków. Nikt nie ucierpiał, a przyczyna pożaru nie została potwierdzona. Sejm wybrał 15 sędziów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. CEO budzi kontrowersje, szczególnie w kontekście obecności Łukasza Piebiaka, uznanego za głównego antybohatera afery hejterskiej. Sędzia Monika Frąckowiak, jedna z nowo wybranych członkiń, wyraziła gorycz i niesmak z powodu tej sytuacji. Minister Waldemar Żurek przewiduje, że prezydent może zablokować nową Krajową Radę Sądownictwa. Deficyt budżetu państwa za okres od stycznia do kwietnia wyniósł ponad 89 miliardów złotych, co stanowi prawie 33% zaplanowanego na ten rok deficytu. Dochody budżetu w tym czasie osiągnęły 187 miliardów złotych, co stanowi 29% tegorocznego planu. Dochody podatkowe wyniosły 168 miliardów złotych, z czego dochody z podatków pośrednich sięgnęły 145 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów wskazało, że niższe dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikają ze wzrostu udziałów przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego. Wydatki państwa w tym okresie wyniosły 276 miliardów złotych. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zakończył wizytę w Chinach, gdzie spotkał się z Xi Jinpingiem. Gospodarz nie szczędził wydatków, aby uczynić to wydarzenie widowiskowym. Podczas szczytu Chiny-Stany Zjednoczone obaj liderzy przemaszerowali w radosnych nastrojach przez ogród w zakazanym mieście, witani przez roztańczone dzieci oraz salwy honorowe. Skutkiem wizyty była intensyfikacja relacji między obu krajami. Polscy producenci dronów spotykają się z ukraińskimi dowódcami, którzy zachęcają ich do testowania swoich rozwiązań w trakcie wojny w Ukrainie. Pomimo możliwości współpracy, krajowi producenci nie mogą uzyskać kontraktów z polską armią. Sytuacja ta podkreśla trudności, z jakimi borykają się rodzimy przemysł obronny w pozyskiwaniu zamówień. Ukraińskie doświadczenia mogą jednak stanowić cenną lekcję dla polskich firm. Rafał Modrzewski, prezes firmy Iseye, ogłosił, że polska armia otrzymała nowy system satelitarny. CO oznacza rozpoczęcie samodzielnych operacji satelitarnych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. System składa się z 4 satelitów zaprojektowanych i zbudowanych przez polskich inżynierów, wykorzystujących technologię radarową typu Synthetic Aperture Radar. Modrzewski podkreślił, że Polska zyskuje pełną niezależność w prowadzeniu obserwacji z kosmosu. CO zmienia jej status z odbiorcy technologii nadawcę. Nowy system ma także umożliwić Polsce udostępnienie swoich zdolności innym krajom, które nie dysponują podobnymi rozwiązaniami. Karol Nawrocki, prezydent, posiada mieszkanie spółdzielcze o powierzchni 57 m2 oraz współwłasność mieszkania o powierzchni 58 m2. W swoim oświadczeniu majątkowym na 2025 rok zadeklarował posiadanie 339 tysięcy zł oraz kredyt hipoteczny do spłaty w wysokości 197 783 zł. Ponadto Nawrocki był beneficjentem programu Rodzina 800+, z którego uzyskał w ubiegłym roku dochód w wysokości 19 200 zł. Oświadczenie zostało opublikowane na stronie internetowej Sądu Najwyższego 31 marca 2026 roku. Andrii Jermak, były szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, pozostaje w areszcie, ponieważ nie udało mu się zebrać wymaganej przez sąd kaucji w wysokości 140 milionów hrywien. Dotychczas na jego konto wpłynęło jedynie prawie 55 milionów hrywien, w tym 30 milionów wpłaconych przez byłego piłkarza Serhija Rebrowa. Jermak usłyszał zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz legalizacji znacznych kwot przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Specjalna prokuratura antykorupcyjna obawia się, że Jermak może próbować uciec z kraju, dysponując 4 paszportami dyplomatycznymi.